gdzieś hen, jak nadziejny ślad. Niezłowione figlują szczupaki, minął rok, znowu rok, byle jaki. Widzisz, kończy się bal, nie mów mi, że ci żal. Przecież patrzysz nie tak, mówisz, szczęścia nam brak. Zamarzają na śmierć kartofliska, wiem.